Kaže, hej, svadba, svadba. U dolini drima. Zurla, urla, a goč ritam daje.